yo bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tekbe la goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukan ame buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla,